ɛyɛ sɔ fɔ sɛ nia wɔ dware no wɔ nya adware foforo nia wɔ wo so ho atɛ wɔ wo sɛ wɔnya nkwagye wo nya nkwagye bio na mmom wɔn na wɔn na wɔyira wɔn na wɔ sɛ wɔn na yɛ yɔ